0: impilo wayirek
1: dokime kunek nan magana ragal kayne
0: chey lolou